0: Za res, zdaj, ko si to povejo na glas, ne? Zakaj to govorimo puško kukuruza?
1: Ej, kaj pa ti kaj, barno čejo, se li kar vrga puško kukuruza? Se čist narobe sliši.
2: Zakaj ne mečemo, recimo, ječmenovo polje?
0: Sploh, če rečeš otroko, svrgo puško kukuruza.